Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin do druk nesluk čivie brek. I pjasi kat esu štu, kat urozov plamak.